Jeżeli wystarczy, możemy usłyszeć pustynię. Zatwór z letnich wrata, krew se prawem smiluje. Snikar prazny plet, ustający prawa ja. Kto wiesz, tam bez kłóci.